bahau morena la hlalanga dipelaelo tsohle tsa lona hodima ona hobane o ya le hlokomela mme mapaki mahale a le hatajane.